oh, lengkok gentran jako nyok. Ndak banget lama, ego boleh asa sempok.